to kwa luna mbaki tisiwa ali mbo wali Julien Yangbanda Josephine ya Willy Jodoni ya la tebala kina vundu na betchala tibito kwa suna menda zosokwe a inga la membri na meti ya pakara Zongo Josepha na Bongasu Yakasa Antoinette le ketu na mbageti Limasa Yanginzi ya ketu na mbageti Lingo Yangala le ketu na mbageti seti Ngamba na ti kwa ti yomo lingeta la tikoli nga meti la tikoli ko ya tala Ongolo Dieu merci le wakwa na lango miyo meti zeso yekeda na peko tu nduro kobe la place kwa na nembe so avec na ndoti Sangbambaye Bartan avec na vakati landa 2 na Bimbo atina ke na peko ti deux portails le wakwa na ke l'écran de Guinée na samedi so egwane da so la na gwane ti na ondeni na sim na simon teriti zila aka oneni na magika asi wana gugu reta so ko tona ma ko tuto kwani ala mo peko na so tuto kwani eke chala asi wati telinga pumaye mwanda dono sakaba ala kana vondo na beti bito kwa sona meta zo sokwa inga siwa soko no di fanige tene ti kwa ti itatala ti koli ko ya tala la mo lingi tala so iritu la ke Christian Rodrigue Ben Teling Telanga Christian Rodrigue Ben Telanga sur le ke divisionnaire ti ti impo soit to kona mageti se ti buka lo wala ni kona lango balé oko ti ze sue ke dana se ti buka na pe ko ti ndoko kobe la place kona nembe soit kana ndota siwani soit kana ndota siwa Telanga, soit qu'on a terré le lycée Martin Luther King, Nati Baba Kamion Betty Bongi, Nila Tokwa Swagwe, Ateba Fademini Tokwa en Ande, soit que Fane Langoso, sa gestion n'a quoi dit Sewasso, Nila Sewano Kwa Bougueret, la soukoto, on a ma pico Tokwani, Timo Pico Nazo Tokwani, Aketala. Tokwa l'on a magetti Asiwa, Wa Gramali, Madouzan. Sewa Wodo, Wodo Bode, Flemale, Zuta, Nganda, Kwaba, Molapo, Alatibina Meta Sewa Songanda Sokwa Ingala, Tenetu Kwa, Chimolingeta la Chiwali, Tata Chiwali, Mama Tala, Omba Tala, Françoise, Wagramale, Loalani Kwa Nalango, Setinze, So Yeke, Danagwada Chibongi, Teba Loalani Kwa, Nalango, U Setinze, So Yeke, Danagwada Bongi, atene ba matanga ti kwani ya kichane na lango samitu gwane na lango bali ako na ota chinze suwe keda donc kutabili singo na kwani ya kengelekregeni ke kire ki na ndota siwani suwe kena mbagi ti kasai mwimu na kasai pukandia na legiti gongo na simitier tindres donc asi wasu kono ti faire chala gi ala bugere chala suko tukone na mapiko to kwani ala mopiko na suko to kwani ayike chala toko alu na mageti ti vundu na mageti asiwa damba agas gborunga siwa gourier kamis magba kwagos regon siwa sidke na siwa zuvara ala te balaka na vundu na beti ati bitu kwa so na meti asiwa tsala azo sokwa nyangala tene tukwa ti ngangu ti tata ti koli baba tsala la koya tsala la pasteur damba agas edouard le wala ni kona biko talango balia kotinze soke da na hopital communautaire na pekoti kobela place kona na mesu akana ndo tsa siwa ni soka na bimbo mwimbi na legeti bimbo usaka akana legeti hotel poko songa aussi motel Wesley a deba fadeni to kwa ke on ande ti fane la ngosa ke singi na kwa ti siwa tsala sonila la tena ala gugere tsala sokotona na mapeko tu to kwani ti mo peko na zo to kwani ay ke tsala